0: man jetzt so schade.
1: Obra, Potschkan.
0: To usche Bade, czekaj jako Matiz.
1: To mi nejde, Oblami. Jestri takova ženska, ma taki mužski.
0: Ojo, ojo, to jesti no kudrno.
1: Usakla, nie to ani nejde dolami.
0: Poste se tak zelo pobudil.